0: Dobre vibrácie. Radio Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.